Piesnia Black Summer Made in Savinska Nidani na Radiu Fantasy. Če me mama ne bi rodila, se mi ne bi zdelo, da imam premehno plačo.